sobą powieście zwinie. Zobaczycie pokazać i swoje klawy, zobaczycie swidet i ludzi ma. Bicie wielkie prawe, lecie szakie zrzucie my zuby ma. Honda czy neki ludzi, popada kroz prozor, lepino potku no słuchajno.

tekniki, są po same reklamy. Trzeba jeden kolegę, co rozstawał w jednym muzei. A mój posa po mój syndykat spet krega. To ze po mogu się na ulicę i zalkaj pić. Właśnie służba. A mi pa służba pisze. Oni by se poradili na jednym projekt prijavili.